0: workshops and skills development opportunities. What are you waiting for? Email steg@sunnyg.org to get started today.
1: Govanhill International Festival and Carnival, the 10th edition of the Anti-Racist Festival, is a celebration of neighbourhood, resistance and creativity, commemorating 25 years since the community occupation of Govanhill Baths. Events include the Parade and Carnival, Dive, the Ballad of Govanhill Baths, the Pineapple Trophy, Govanhill Book Festival, Solidarity Screenings and the Street Music Festival, Saturday 1st to Sunday 16th of August, www.govanhillbaths.com.
2: Radia Sunny G, Positive Destinations, oferuje wsparcie i pomoc osobom poszukującym pracy lub możliwości szkolenia. Pomożemy Ci napisać CV, list motywacyjny, formularze wniosków o pracę oraz udzielimy poręd dotyczących rozmów kwalifikacyjnych. Oferujemy także pomoc w wypełnieniu wniosku prawo jazdy, PVG lub paszport. Pomożemy Ci również w ubieganiu się o przyjęcie na studia lub dalsze kursy doszkalające. Więcej informacji można znaleźć na stronie sunnyg.org. Aby zarezerwować bezpłatne spotkanie indywidualne, wyślij e-mail na adres javid@sunnyg.org lub zadzwoń pod numer 0141 445 3741. Sunny G Radio, helping you reach positive destinations.